0: Classic Rock. Classic Rock. Radio Beat.
1: Dobrý den, dejte mi jedno pivo.